rona mohamese to bon nono mako uswelo nye tuna subsina nye tuna nsa yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gururu.